Ya wilo longumba kunyika yo Republika Demokratika ya Kongo nyika iri kumtambo wemundiali mnyika dzopasirese. Mangwana iri kuchena Portugal pa dzanofiora zvino mwedzi usiku. Usiku uno hakuna chakanaka pa femba mwedzi usiku. France ne Senegal. Kana kuti Senegal France. Tirikuita zviri zvese kuitira kuti tidaidzire bhora iri. Vanga muno mu studio je Radio Mozambique, Mzor Province.